wieczora chcę zgarnąć, trzeba zejść brać. Kto mu je powściekną, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hocom spíš jich najmout.